0: Ngarum zai sima taxi etambulirawo kuba ara tojikwata nyo bullet mamba omwana mulere etambulirawo mamba ogenda lwaniro kaba wala chinabiro paka chiwanya makundi akobewa negwendide tutambulirawo sima taxi mwena mweno
1: sima taxi
2: tokame tuse
3: okufausi
2: nange tulabira wana nyine tutu mama koni tukala kate paka kuhuli labubi
0: Iya kajanja kaba kazi kati abakana katenga faba shaja tulazewa
2: mukaya katenga gee

Nkugambye VIP ne VVIP ntaddeko omuliro. Dax Kateru Muyoruba. Ugambo otya Kateru. Webali kwera kongo utumbudi sedume ribugura simba. Uri otya Kateru. Webali kwera kongo utumbudi nene. VIP ne VVIP nkugambye ntaddeko kye tuyita endirimbo. Kuleteda mawulire gona. Tura wotude kirizo bagana. Tulikure buguru.